marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

0: Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie.

Początek dnia na drogach w Tarnobrzegu jest spokojny, nie ma większych utrudnień. Warto jednak uważać rano na słońce, które miejscami może mocno świecić prosto w szybę i ograniczać widoczność. Mamy też coraz więcej osób, które wybierają rower zamiast samochodu, dlatego dobrze zachować ostrożność przy przejazdach i osiedlowych wyjazdach szerokiej drogi.

I co? Znów trochę za krótko spaliście? Polecam spojrzeć na to z drugiej strony. Macie więcej czasu na robienie super rzeczy od samego rana. Waldek Derłak, siemano. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest 6:30.

Forever and a Day w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i dla tych, którzy wcześnie wstają, to ja mam merch Melo Radia. Dzwońcie teraz pod 321-321-777 i bądźcie naprawdę szybcy. Do zgarnięcia kubek Melo Radia. Przed nami trzy szoty w Melo. Dzwońcie jak najszybciej. Jestem ciekaw, w jakim nastroju dzisiaj dzień zaczynacie. 321-321-777. Kubek Melo Radia czeka.

0: Funny Talk, ale Farben w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Siema Natalia, cześć.
1: No hej, witam was wszystkich, hej.
0: No cześć, witamy Natalię, hej. Jakbyś miała ocenić swój humor tak w skali od 1 do 100, to by było ile?
1: Od 1 do 100?
0: No. 101.
1: No powiedzmy tak, jeżeli od 1 do 100, no to tak 90, bo środa.
0: A, już myślałem, że powiesz 101. No dobrze, i co tam w tę środę przed tobą się szykuje?
1: No oczywiście teraz jestem w drodze do pracy, jak to rano, a po południu zakupy z dziećmi, z mężem. No i tak tam minie środa.
0: Czyli całkiem fajnie się zapowiada, jest dobrze, jest na co czekać.
1: Tak, tak.
0: Słuchaj, żebyś
1: tym
0: nie
1: bardziej, czekała. Tym bardziej, że mąż zaprasza.
0: A no to rewelacja. To słuchaj,
1: w ogóle.
0: Zrób długą listę zakupów. Uwaga, teraz dla ciebie ja też coś mam.
2: 3 szoty w Melo.
0: Natalia, rolki czy rower? Uh-huh.
1: Rolki.
0: Sukienka czy dres?
1: Ojej, dres.
0: Duże oczy czy duże usta?
1: Nie rozumiem.
0: Duże oczy czy duże usta?
1: Oczy.
0: Jasne. Słuchaj, to teraz uwaga. Dużymi oczami spójrz na to, co mam dla ciebie. Kubek Meloradia, taki merch. Pakujemy i wysyłamy, jest już twój. Dzięki, baw się dobrze, hej. 3 szoty w Melo.

0: Jak lubicie robić inne rzeczy wcześniej, to jest wasz czas, ten poranek. My też lubimy wcześniej dać wam najistotniejsze newsy, to już za chwilę.
1: Między innymi będzie o tym, co w końcu z tymi amerykańskimi wojskami w Polsce, bo coś wiemy, a czegoś nie wiemy.
0: I będzie też o pogodzie już niedługo. Dowiecie się wszystkiego u nas za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy
0: Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo. I to będzie naprawdę mocny początek kolejnej godziny w Melo Radio w środę rano.
2: Melo Radio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
1: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której...

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj

0: środek tygodnia, czyli środę, mamy 12 minut po godzinie 7 już na zegarach. Słuchajcie, dzisiaj, jeżeli chodzi o takie oryginalne okazje do poświętowania, to mamy Dzień Morza. I tak mi się od razu skojarzyły te różne fajne okrzyki, które można usłyszeć leżąc sobie nad morzem na plaży. Wiesz jakie, nie?
1: No oczywiście, że wiem. No kto by nie wiedział? No proszę cię, Waldek.
0: Słuchajcie, a wy wiecie, a wam jakie się kojarzą, nie? To wiecie, takie gotowana kukurydza i tamte inne takie. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Co wam się kojarzy, co wam się teraz skojarzyło i przypomniało? Jakieś fajne okrzyki z nadmorza i różne dźwięki, które na plaży można usłyszeć. Czekamy na was, nagrajcie głosówkę, wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole zielona słuchawka, wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. A w zamian to oczywiście mega fajny merch od Meloradia. Można

Jack Jones, Never Be Lonely. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Jakie okrzyki kojarzą wam się z tymi, które słyszycie zwykle na plaży nad morzem? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i nagrajcie głosówkę. Czeka fajny merch. No to uwaga, to teraz mam pytanie jeszcze jedno. Czy da się poznać, że ktoś jest bardzo inteligentny, jak myślicie, po tym, jakiego koloru ubrania nosi najczęściej? Okazuje się, że tak. Osoby o wysokich zdolnościach poznawczych wykazują szczególne zamiłowanie do pewnych kolorów, totalnie niezależnie od mody. Popularnym wśród najmądrzejszych ludzi jest kolor zielony, unikają natomiast kolorów intensywnych, takich jak pomarańczowy albo czerwony. Najczęściej wybieranym kolorem przez ludzi z wysokim ilorazem inteligencji jest, uwaga, niebieski. Podobno to dlatego, że kojarzy się z niebem i oceanem, czyli otwartą przestrzenią. A to z kolei sprzyja większej koncentracji i otwartemu myśleniu. W otoczeniu niebieskiego lepiej rozwiązuje się wiele problemów. Słuchajcie, potwierdzam, to prawda, u mnie to działa. Zawsze w otoczeniu ładnego nieba i oceanu moje problemy znikają.

0: Wielkie David Guetta, Just the way you are. No, z taką mozą można sobie nieźle popłynąć, poczuć się, jakbyśmy leżeli sobie na jakimś miłym leżaczku, kocyku na plaży. Aż można było się poczuć, jakbyśmy się przenieśli, nie? Z drogi do pracy, na drogę na molo albo na plażę na przykład. To już niedługo, w końcu wakacje, wkrótce, a dzisiaj dzień morza i pytamy was o to, jakie okrzyki kojarzą wam się i przypominają, gdy myślicie o morzu właśnie. Czekamy na wasze głosówki.
1: Halina, gdzie są nasze parawany?
0: A, znam to i słyszałem. A to?
2: To ja pamiętam. Dziadek nie mógł, babka mogła. Kukurydza ich wspomogła.
0: Coś było. Kukurydza zdrowa. Sofia Lisbeck-Sor też dobrze na was podziała. Za chwilę w Melo.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: najniższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: O reklamie.

0: Pryska i Obca w Melo Radio. Tutaj czujcie się jak u siebie, przecież jesteście u siebie. Mamy dla was dużo energetycznej muzy od samego rana. No i dzisiaj okazja do tego, żeby poczuć się jak na plaży, bo dzień morza obchodzimy i pytamy was o głosówki i o to, jakie to dźwięki kojarzą wam się z tym, co słyszycie na plaży.
1: Jagodzianki dwusmakowe, jagodowo-jagodowe.
0: Fajne, fajne.
2: Tadek, nie wypływaj tak daleko, wracaj tu.
0: Wracaj, Tadek, wracaj.
3: Hej dziewczyno, nie bądź taka, bierz bić boja za chłopaka.
0: O, to też dobre, to też dobre. I jeszcze coś tutaj?
4: Hasło, które można usłyszeć nad morzem, to gotowana kukurydza, orzeszki w karmelu.
0: No klasyczek, ewidentnie, no.
5: No to ja idę popływać statkiem.
0: Tak patrzyłem na ciebie i tak sobie myślę, że chciałeś coś dodać, ale jakoś tak się zastanawiasz, czy można. Nie wiem, co ty tam krzyczysz na tej plaży nad morzem.
5: Nie no, no ja już powiedziałem ci, co chcę zrobić, iść popływać.
0: Dobra, to my czekamy na wasze głosówki. Meloradio.pl, to tam wbijajcie i nagrywajcie, przenieście się i nas nad morze. Za 17:08.

0: Bad Angel, Anna Lisa i w Melo Radio najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was codziennie, a dzisiaj wypadło na środę. Za chwilę newsy.
1: A w nich będzie o porównaniu zachowań zwierząt w mieście i na wsi. To prawie jak z ludźmi.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Gearbox i Graceland w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, podkręcimy też termometry. Za chwilę prognoza pogody.
2: Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Melo Radio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii...

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
2: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5 Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie. Melo Radio Tarnobrzeg. Trafik.
14: Tarnobrzeg powoli budzi się do życia, a ruch robi się wyraźnie większy. Nadal jednak jedzie się płynnie i bez utrudnień. W takich warunkach łatwo jednak stracić czujność, dlatego przypominamy o zachowaniu odstępu i częstszym spoglądaniu w lusterka. Na drogach pojawia się coraz więcej motocyklistów korzystających z ciepłego dnia, więc warto mieć to na uwadze.

0: Warstwa rozsłońca, mało chmur na niebie i raczej brak opadów deszczu, choć nie jest to takie pewne. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Tarnobrzegu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 22 stopni. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien potęgować odczucia chłodu. W normie jest również ciśnienie, więc możecie sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale może już pojawić się przelotny deszcz.
1: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Na początek burzowy alert pierwszego stopnia. Meteorolodzy wydali ostrzeżenie dla czterech województw. Chodzi o warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Burzom mogą towarzyszyć deszcz oraz grad. Spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie i prezydentem Lechem Wałęsą w Gdańsku to najważniejsze punkty programu drugiego dnia wizyty Petera Madziara w Polsce. Szef węgierskiego rządu przyleciał wczoraj do Krakowa. Stamtąd udał się pociągiem do stolicy, gdzie został przywitany przez ludzi, dla których zmiana władzy na Węgrzech była dużym wydarzeniem.
3: My jesteśmy z tego pokolenia, co się pokazuje swoje uczucia i chce brać w jakichś wydarzeniach ważnych udział.
4: Będziemy współpracować teraz znowu.
2: Po wizycie w Polsce premier Węgier odwiedzi Austrię. Zwierzęta żyjące w miastach są odważniejsze niż ich wiejskie odpowiedniki, ale są także bardziej agresywne, tak wynika z badań amerykańsko-francuskich.
1: Jacy wy dzisiaj od rana jesteście odważni. No i robicie to, co trzeba, a od czasu do czasu to też udowadniacie, że jesteście gotowi na wszystko. Tak jak za chwilę w Meloradiu będzie taka szansa. Cześć, dzień dobry.

Podkręcamy tempo w Meloradiu dzisiaj w środę rano. No i jak tam u was? Macie chwilę? To dzwońcie szybko do Meloradia, jeśli chcecie udowodnić, że jesteście dzisiaj od rana gotowi na wszystko. 11 minut po godzinie 8. Za chwilę startuje nasza zabawa. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Mamy dla was dwa pytania. Jak wy jesteście gotowi i odpowiecie poprawnie, to zgarniacie skiety albo melotorbę. Merch od Meloradia jest do wzięcia. Czekamy na was teraz. Dzwońcie. 321-321-777.

0: DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now. Tak podkręcamy tempo w Bell Radio. 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko. Meloradio.
0: Coś czuję, że to będzie starcie tytanów. Jest z nami po raz pierwszy dzisiaj Marek. Cześć Marek.
2: Siemanko.
0: Siemanko. Marek w drodze do szkoły i jest z nami po raz pierwszy Mariusz. Cześć Mariusz.
3: Witam wszystkich.
0: Siemanko. Mariusz jest teraz w lesie. No i fajnie. No dobrze, to my mamy dla was zabawę gotowi na wszystko. Dwa pytania. Liczę, że będziecie mieli dobre odpowiedzi. No i przede wszystkim pamiętajcie o najważniejszej zasadzie. Zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Tak.
2: Jasne.
0: Jasne. Ale panowie, bez spiny zbędnej, wiecie, na luzie, nie? Z uśmiechem. Tak? Jest dobrze?
3: O.
2: Jest
3: luz.
2: Jest dobrze.
0: Dobrze. No, to tak możemy zaczynać.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to na szybko. Skoro dzisiaj dzień morza, ale także dzień pszczół, to mamy takie pytanie. Pytanie pierwsze. Jak szybko potrafią latać pszczoły z prędkością 5 km na godzinę czy 20 km na godzinę?
3: Mariusz.
2: Marek.
0: Mariusz pierwszy.
3: Z prędkością 20 km na godzinę.
0: Dobrze. Mierzyłeś kiedyś?
3: Nie mierzyłem.
0: Ale coś tam...
4: Pewnie pracował w kontroli prędkości.
0: Ale czekajcie, no w końcu w lesie jest, to coś tam zadziałał, nie?
5: Natura. Dobra. I te sprawy.
0: No, no to teraz pytanie numer dwa. Uwaga, w którym wieku została zbudowana wieża Eiffla? W XV wieku czy w XIX wieku?
2: Marek.
0: Słuchamy cię, Marek.
2: W XIX.
0: Jak on to zrobił, co? No dobrze. To co, mamy po punkcie. Doleciało teraz. No. Dobrze, słuchajcie, jest 1-1. Uważam, że to sprawiedliwy wynik chyba dzisiaj, tak. Nie?
2: Świetnie.
0: Tak, dogrywka.
2: Dobre, Daria.
0: Dobre, Daria, co?
5: No dobre. Próbują walczyć, no ale panowie,
0: dobra,
5: no halo.
0: Uwaga, kto głośniej krzyknie swoje imię? Kto głośniej krzyknie swoje imię teraz? Uwaga, no.
3: Mariusz!
4: No Marek, no.
0: Marek, tak, Daria? Daria, kto krzyknął na ciebie głośniej? Kto?
5: No Marek. Powiedz. Krzyknął głośniej, prawie ogłuchłam. No.
0: Marek, ale ty to zrobiłeś.
5: Mariusz się obudzi.
0: Wysyłamy skiety. Wysyłamy torbę, trzymajcie się, cześć.
1: Gotowi na wszystko.

0: Hello, Kikalit, Dive Into Me w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj. Dzień morza, ale także Światowy Dzień Pszczół. Nie wiem, czy wiecie, ale pszczoły śpią od 5 do 8 godzin dziennie. Jedni powiedzą, że aż, a inni, że tylko tyle. Często wybierają też wnętrza kwiatów, bo uważają, że to bezpieczne i ciepłe schronienie na noc. No, kto by nie chciał sobie na takim kwiatku pospać?
1: Ty, to może ja jestem pszczołą, tak myślę o tych godzinach snu.
0: Ale czekaj, bo tu jeszcze możesz coś sprawdzić, bo kiedy pszczoły nocują w grupach, to ich odnóża naturalnie się przeplatają, co sprawia wrażenie, jakby trzymały się za nóżki. No Daria, powiedz, że cię to rozczuliło, no.
2: No mega słodkie, uwielbiam takie informacje, naprawdę.
0: Uroczo. Czyli kolejna. Można powiedzieć, że śpią trochę tak jak niektórzy ludzie, nie?
1: Kolejna poszlaka, bo tak się koty ze mną mieszają od nóżkami.
0: Na szczęście nie chrapią.
3: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
6: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
5: Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
5: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl / regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Ja wiem, że wy na to czekaliście. My też najbardziej. Daria. Doczekaliśmy się sezonu reprezentacyjnego w piłce siatkowej. Na razie zaczynamy spokojnie, bo tylko towarzyskim turniejem. Mecze będą rozgrywane w Katowicach i w Sosnowcu, ale zawsze to coś. Dzisiaj o godzinie 17 będziemy mogli oglądać pierwszy mecz Polaków z Serbami i kibicować, a o 20 Bułgaria zmierzy się z Ukrainą.
1: No wiecie, ten turniej nie jest jakoś najlepszy na świecie, ale dzięki niemu możemy sprawdzić naszą formę, zobaczyć jakieś błędy, wiedzieć na czym popracować, ale co najważniejsze, można popatrzeć na fajnych choć siatkarzy.
0: Wiedziałem, że jest jeszcze jakieś, ale...

0: Sweet Nothings, Oskar Metki w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, mamy też newsy już za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, że dziś będzie trudny dzień dla wszystkich, którzy mieszkają w stolicy, bo będzie demonstracja.
0: Za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Bibi Rexha i Fatless in New Religion. Ale za to ma być fajna pogoda. Za chwilę szczegóły prognozy w Melo Radio.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo.
1: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
9: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: O reklamie.

Tarnobrzegu jedziecie dzisiaj spokojnie, choć miejscami robi się troszkę gęstszy ruch. Chwilami też zza chmur wychodzi mocniejsze słońce, które może rozpraszać za kierownicą, dlatego okulary przeciwsłoneczne mogą się dziś przydać bardziej niż poranna kawa. Uważajcie też na pieszych, szczególnie w okolicach szkół i przystanków.

0: Dzisiaj w Tarnobrzegu możemy spodziewać się raczej pogodnego dnia. Powinno być sporo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków raczej nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy około 22 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy łagodny, a ciśnienie w normie, co z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale już może pokropić.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: To tylko opóźnienie, nie podjęliśmy ostatecznej decyzji. Tak o wstrzymaniu rotacji wojsk do Polski mówi wiceprezydent USA J.D. Vance. Dodał, że Polska jest w stanie się obronić z pomocą USA. Warszawę czeka dziś duża manifestacja Solidarności i innych central związkowych. Organizatorzy zapowiadają przyjazd tysięcy protestujących, którzy chcą wyrazić sprzeciw wobec Zielonego Ładu i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Demonstracja ma być także poparciem dla pomysłu referendum prezydenta w tej sprawie, mówi szef Związku Sierpień 80 Bogusław Ziętek.
3: Zielony Ład dobija wszystkie po kolei sektory i usługi.
2: Manifestacja rozpocznie się o 12 na Placu Zamkowym, potem przejdzie przed Sejm. I jeszcze w newsach zaglądamy na stację paliw w Polsce. Ceny maksymalne wzrosły. Benzyna 95 kosztuje dziś 6,52 za litr, a diesel 7 zł za litr.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Specjalnie dla was od samego rana dzisiaj w środę, 20 dzień maja. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, siema. Inni gadają, my już gramy. Jest dziewiąta. Melo Radio.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj środa, 20 dzień maja. Słuchajcie, jaka akcja, a konkretnie to akcja, którą możecie sobie zobaczyć. A konkretnie to w akcji możecie Igę zobaczyć i to w akcji Iga na boisku. Jak chcecie to zobaczyć, to szybko wbijajcie na Instagram Melo Radia. Iga pojawiła się ostatnio na treningu z dziewczynami z Legii. No i teraz uwaga, bo najlepsze jest to, że jak sobie obejrzycie ten post, to tam podpisane jest, że Iga się zadeklarowała, że jak wbijecie 600 lajków pod tym postem, to ona się zapisuje na treningi z piłki nożnej. No nie mówcie, że nie chcecie tego zobaczyć. Wbijajcie, tym bardziej, że brakuje już tylko kilku lajków. Także wskakujcie szybko na naszego Instagrama i lajkujcie ten post, gdzie zobaczycie Igę oraz Legii Ladies. Wbijajcie koniecznie Instagram Meloradia. Czekamy na Was.

Alex Gaudino. Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Znalazłem ciekawe wyniki badań. Słuchajcie uważnie, bo to warto sobie zapamiętać. Okazuje się, że ludzie, którzy częściej i w zróżnicowany sposób korzystają z rozrywki i angażują się w życie kulturalne, dłużej zachowują młodość i energię. Najwięcej energii daje dzielenie swojego czasu między koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, zapisujcie, tańce, a nawet chodzenie do biblioteki. Różne formy kontaktu ze sztuką i z innymi ludźmi bardziej nas po prostu rozwijają. Czyli naukowo udowodnione, że warto jak najczęściej wychodzić na imprezy. A na jedną taką wyjątkową to zaproszenia będą do zgarnięcia w Melo Radio już niedługo, już za chwilę więcej szczegółów właśnie o tym. A teraz 17 minut po 9 w Melo Eibony Hertz.

Another Talk to You w Melo Radio. Uwaga, to jeszcze tylko trochę ponad 10 tygodni. Szybko zleci i wleci wtedy ten weekend, na który czekamy. Sam środek lata i wy w samym środku Sunrise Festival w Kołobrzegu. Nie przegapcie takiej okazji na dobre melo. O super muzę zadbają najlepsi DJ-e, a wy zadbajcie, żebyście mieli bilety. Będą dziś znów do zgarnięcia w Melo Radio i to już niedługo. Podkręcamy tempo, już prawie w pół do 10:00. Za chwilę w Melo. DJ Antoine.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No jest lipa.
3: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
15: Bittersweet. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Bambi i Anglos w Melo Radio. Podkręcamy tempo i szybką kasę mamy dla was, a wy macie coś do załatwienia, takiego wiecie, konkretnego, na co potrzebne są pieniądze. Kasia?
1: Na tajną misję urodziny przyjaciółki, wyjazd limuzyną, porcik, jakieś konfetti, akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: Fajna taka tajna misja. A wy jakie macie pomysły, na co wydacie? Na siebie, na innych, na kogoś? Dla siebie, dla kogoś? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i zgłoście się do tej zabawy, w której do zgarnięcia znów 200 zł dzisiaj. Szybka kasa czeka na was, a jak będziecie już na meloradio.pl, to zagłosujcie też na 30 Meloradia. To numer 1 z ostatniego notowania. Andy Dust i Zokaria.

0: James Hype i Be Mine w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Siema, Adi.
1: Siemanko, jak żyjecie? Wszystko dobrze?
0: Dobrze, dobrze. A ty oceń swoją jakość dotarcia dzisiaj do radia. Tak w skali od 1 do 10. Miło, szybko, sprawnie, bez problemów.
1: Daję mocne 7, bo nie było, że tak powiem, nic hardkorowego. Poza tym świeciło w końcu słońce, za co dziękuję pogodzie. Super.
2: A już o 10 zagramy
1: Gordo, Reni, Zonewaldi, Loco Loco.
0: Czyli dobrze się zapowiada.
1: Stary, już ma być słonecznie przez cały tydzień w ogóle, nie wiem, czy wiesz.
0: O tym właśnie mówię, wiem. Z samego rana przekonaj się, też fajnie świeci.
1: No i sukcio.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Trafik.
8: Warunki do jazdy po Tarnobrzegu mamy dzisiaj całkiem dobre. Większych utrudnień nadal nie widać. Warto jednak zachować uwagę, bo na drogach mamy coraz więcej rowerzystów i motocyklistów korzystających z ładnej pogody. Odpuśćcie więc pośpiech i zostawcie sobie odrobinę więcej czasu, bo spokojny kierowca to zwykle też spokojniejszy pasażer.

0: 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tyle maksymalnie mają pokazać dzisiaj termometry w Tarnobrzegu. Na niebie powinno być sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie na nas wpływać. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale już mogą pojawić się przelotne opady deszczu i ten deszcz utrzyma się do piątku. Wciąż jednak powinno być w miarę ciepło.
1: To są newsy Melo Radia, Tarnobrzeg.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Nadleśnictwa w naszym regionie zawiesiły program Zanocuj w lesie. Powodem jest wzmożona aktywność niedźwiedzi. Leśnicy podkreślają, że decyzja ma charakter tymczasowy i została podjęta ze względów bezpieczeństwa. Teraz przypominamy, znamy nowe daty powrotu pociągów na tory w Tarnobrzegu. Mówi o nich Łukasz Nowak, podsumowując 2 lata swojej prezydentury w mieście.
2: Pierwszy tor, czyli ten na Rzeszów, będzie uruchomiony najprawdopodobniej po wszystkich testach już w lipcu, w sierpniu na Padew Narodową. Oby tak było, bo tu ewentualne opóźnienia wynikają z problemów na pracach. Teraz te delikatne przesunięcie to jest kwestia związana z budową Miejskiego Centrum Sterowania.
0: Początkowo pierwszy tor miał być uruchomiony na przełomie maja i czerwca. A na Podkarpaciu odbędzie się dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. To działania prewencyjne, które mają ograniczyć ryzyko przenoszenia się choroby. Akcja odbędzie się 28 maja. Wcześniej, bo już za godzinę powiem więcej o zatrzymaniu pijanej kierującej, która w okolicy przewoziła dziecko.
3: Minuta do 10:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: ABW zatrzymała 3 Polaków podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. To osoby w wieku od 48 do 60 lat. Mieli rozpoznawać rozmieszczenie wojsk NATO oraz wytwarzać i udostępniać materiały propagandowe i dezinformacyjne. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Ministerstwo Infrastruktury chce obowiązkowych apteczek w samochodach osobowych. Obowiązkowa apteczka ma zagwarantować dostęp do podstawowych środków niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu. Piłkarze Arsenalu Londyn mistrzami Anglii. Tytuł zapewnili im rywale. Manchester City 1-1 zremisował z Bournemouth i na kolejkę przed końcem sezonu stracił szansę na dogonienie kanonierów. Kibice Arsenalu z dumą mogą śpiewać swój hymn. Tytuł wraca do północnego Londynu po 22 latach.
3: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i mamy środę, czyli mały piątek. Niektórzy mówią, że środa to dzień. Ja mówię, że prania. I dlatego zachęcam wszystkich do zrobienia prania. Gordo, loco, loco.

0: miała trafić petycja z takim pomysłem, jak i cel. Rodzice mogą spędzić więcej czasu z dzieciakami podczas ich święta. Czyli generalnie trzeba mieć bobasa, żeby z tego w ogóle skorzystać. Ale ja mam z kolei trochę inne pytanie. Czy na przykład, jeśli identyfikuję się jako dziecko, to nie. Mogę mieć wtedy w pracy?
1: Nie.
0: Dziękuję, to był mój szef Krystian. Przynajmniej próbowałem. Dzięki.

Gibbs Dobhouse, Formally Win w Meloradiu, 14 minut po 10. To jest Melo. 1 czerwca będzie wolnym od pracy? Jeszcze nie wiemy, ale sprawdzamy. Słuchajcie, na ten moment niewiele informacji pojawia się na ten temat, ale według tego, co piszą w sieci, to do Senatu

No cudo, Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula w pięknym remiksie. Potężna nuta, bardzo się cieszę, że to gramy. Świeżynka tak naprawdę. Słuchajcie, daję znaka, że brakuje raptem 6 lajków do tego, żeby Iga podjęła wyzwanie i zaczęła grać w piłkę. Nasza Iga Dudziuk, słuchajcie, szukajcie tego na naszym Instagramie, dosłownie 6 lajków zostało i dzięki temu może zaczniemy piękną serię i może dzięki temu polska piłka będzie w końcu lepsza.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann.
0: Po reklamie.

0: Carla Fernandez, co jeśli, a to w remiksie Johna McFly'a. 20 minut do 11, tak podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Ważne info. No bo tak, 200 zł, a nawet 500 zł, od tak, za friko praktycznie to jest uczciwa cena. I tyle możecie zgarnąć w szybkiej kasie. Jeżeli ktoś potrzebuje bardziej American nazwę, no to Fast Money. Kasia, na co ty byś wydała Fast Money?
1: Na tajną misję urodziny przyjaciółki. Wyjazd limuzyną, porcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: No to dobre melo, let's go! Oczywiście, że tak. A na co wy byście wydali? Dajcie znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. A my teraz gramy Bibera i Nicki Minaj. We'll be right back.

Ladies and gentlemen, łamiąca wiadomość, breaking news. Mówiłem przed momentem o tym, że brakuje nam raptem 6 lajków do tego, żeby Iga zaczęła grać w piłkę. I co? Mamy to! Słuchajcie, dziękujemy wam za to, że pomogliście. Wkopaliśmy trochę Igę, teraz będzie musiała grać w piłkę, ale... No trudno, słuchajcie, na pewno powstanie z tego seria. Iga na pewno bardzo się cieszy. Nie, ale bardzo się cieszy. Także będzie wspaniała przygoda. Na to wszystko będziecie mogli obserwować na mediach społecznościowych Meloradia. Także brawo! To wszystko wasza wina.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Marcin Sikora, czy jest Satisfy?
1: Nie wiem. Chyba u kierowców nie bardzo.
0: Okej. Okay. O kierowcach będzie, tak?
1: O prędkości.
0: Oj.
1: I o radarach. I
0: oj! Oj, o Jezu, aż mi coś w klatce zabolał. Ała!
2: A już o 11 zagramy.
0: Spokojnie, nie mam zawału jajcowałem. Ilenium, Ellie Goulding w Melo Radio. To jest Don't Want Your Love w Melo Radio, czyli tak, o fotoradarach i w ogóle o kwestiach prędkości usłyszymy w newsach Melo Radia jeszcze przed 11.
2: Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: RTV EURO AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1495. Zapraszamy do RTV EURO AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Marian, A więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
11: taniej masz. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise on Earth.

0: Do końca dnia w Tarnobrzegu możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małej ilości chmur oraz tego, że raczej nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy około 22 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien potęgować odczucia chłodu. W normie jest również ciśnienie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Tak samo będzie również w piątek.
1: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Podkarpaccy policjanci zatrzymali pijaną kobietę, która wiozła 5-letnią córkę do przedszkola. 43-latka miała ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Straciła prawo jazdy, a policja sprawdza, czy naraziła dziecko na niebezpieczeństwo. Pielęgniarki i położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Uważają, że mogą one osłabić ich zawód i pogorszyć jakość opieki nad pacjentami, mówi Mariola Łobodzińska z Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2: Czy stać nas na marnotrawienie takich cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego, bo to są osoby, które przez wiele lat spędziły swoją pracę zawodową właśnie na tych oddziałach.
0: Projekt trafił do konsultacji społecznych, które potrwają miesiąc. Na koniec jeszcze Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu zaprasza na spotkanie z pisarzem Michałem Harnikiem. Wydarzenie zaplanowano 2 czerwca o 17:00. Autor opowie o swojej debiutanckiej książce inspirowanej prawdziwymi zdarzeniami. Za godzinę powiem za to o świętowaniu urodzin naszego miasta.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek Litwa i czerwony alert w rejonie Wileńskim. To po wykryciu możliwego drona w pobliżu granicy z Białorusią. Czasowo zamknięta jest przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Odcinkowe pomiary prędkości są skuteczne i będzie ich coraz więcej. W pierwszym kwartale roku wszystkie stacjonarne mierniki prędkości zarejestrowały ponad 340 tysięcy wykroczeń, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
5: Wciąż jest to jeden z dominujących problemów kierujących.
4: Nowe odcinkowe pomiary prędkości staną m.in. na autostradzie A1. Czasem łatwo coś zacząć, ale trudniej skończyć. Billie Jean King ukończyła studia po 65 latach. Słynna amerykańska tenisistka przerwała przed laty naukę, aby poświęcić się zawodowej karierze. 82-letnia ikona sportu otrzymała tytuł licencjata historii.
3: Gratulacje, to jest naprawdę piękna rzecz. My też mamy w Polsce takiego pana, który co roku zdaje maturę i nie wiem w końcu, czy się udało. A nie, to teraz będzie chyba info dopiero
4: teraz
3: w sierpniu,
4: tak,
3: nie?
4: Tak, no bo jakby nie ma wyników jeszcze.
3: No
4: nie?
3: Tak, czekamy. Two ships in the night. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko.

0: ale farben.
1: I po ty tak, 15 minut po 11. Wreszcie mamy to! Brawo! Wielkie brawa! Słuchajcie, stało się. Część z was być może pamięta, jak mówiłem, że w stołecznym zoo urodziła się słodziutka alpaka. No i pracownicy wpadli na pomysł, by wybrać imię na podstawie plebiscytu. No i tak też się wydarzyło. Mamy już konkretny

info, mała alpaka nazywa się Suzy. I to jest prawdopodobnie jedna z najsłodszych informacji, jakie dzisiaj usłyszycie, dlatego zjedzcie też coś słodkiego, by mieć taki cały dzień. A to jest One Republic Alesso, If I Lose Myself. Zróbcie głośniej, bo nutka, prima sort.

0: Bauza i Magnetic. Jakie ma pole magnetyczne ten numer? Nie wiem, ale się klika. 27 minut po 11. Mamy środę, mamy piątek i życzę wam, żeby wasz dzisiejszy nastrój był taki jak Roberta na dachu.
1: Poczekaj, nie skończyłem! Wojtek! Ja mówię, a ty słuchasz!
0: To jest dobre melo. Słuchajcie, podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze będzie Robin Schulz i One with the Wolves. Dobra nutka, będzie więcej dobroci, także nigdzie nie odchodźcie.
2: Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
14: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
15: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi ceną każdy dział.
20: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
24: Codziennie.
25: O reklamie.

Robin Schulz i One with the Wolves w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Dobrze mieć swoją ekipę i warto z tego korzystać. Do czego na przykład? Do tego, żeby może pójść na siłownię. No ja przed momentem dostałem powiadomienie z kanału nadawczego Elo to Melo i tam Aleksander Pych pochwalił się tym, że poszedł na siłownię. Brawo, gratulacje. Powiem wam, to trochę prywata. Olek ostatnio mi napisał, że brakuje mu trochę motywacji do tego, by chodzić częściej. Ja go rozumiem, ja jako, że chodzę, postanowiłem pomóc koledze, ale pomyślałem sobie, że was też do tego zaangażuję. I pytanie do was brzmi, jak zmotywować kogoś, by poszedł na siłownię? Czekam na najbardziej absurdalne głosówki na świecie. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl, tam macie bezpośredniego linka, także do dzieła, a za najbardziej absurdalną propozycję, jak zawsze, coś z Melomerchu, może skiety. Mamy skiety jeszcze, Daria? Mamy. Hej,

0: Fisher, Townsend Eye, Favor of Melo Radio, 10 minut do 12. To jest Melo. Jesteś Marcin.
1: Jestem.
0: I co tam masz?
1: A mam na przykład temperaturę na lato, przynajmniej taką prognozowaną.
0: Jakby to Skolim zaśpiewał temperatura!
1: No, coś w tym stylu, ale jemu wychodzi lepiej, wiesz?
0: Dzięki. A już o 12 zagramy Christian Marci i Fast Cars and Superstars. Ale Skolim myślę, że tak nie dałby rady. A Fast Cars and Superstars gramy punktualnie o 12 w Melo Radio.
2: Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
11: Ej, ale co się działo?
12: Cały czas tłukło.
13: Ale gdzie tłukło?
12: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
11: Ale jak to brzmiało? No i?
12: Ani spać, ani się położyć.
14: No jak co? Wstawać!
15: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
11: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
14: Waldek.
11: Marcin.
15: I Daria.
14: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Meloradio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: okolice, trochę chmur i raczej brak opadów deszczu. Tak do końca dnia zdaniem synoptyków będzie wyglądała pogoda w Tarnobrzegu. Termometry pokażą maksymalnie około 22 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie spokojnie sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro szykuje się taka sama pogoda, ale może pojawić się przelotny deszcz. I ten deszcz wstępnie utrzyma się do piątku.
1: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Pod koniec maja Tarnobrzeg będzie świętował swoje urodziny. Trzydniowa impreza odbędzie się w centrum. Zaplanowano koncerty, piknik rodzinny i wydarzenia charytatywne. Finał obchodów będzie połączony z Miejskim Dniem Dziecka. Teraz przypominamy, że kolejny etap modernizacji krytej pływalni w Tarnobrzegu ruszy już w czerwcu. Z rozpoczęciem większych prac miasto czeka do zakończenia roku szkolnego, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
2: Tutaj mamy największy problem z Niecką, która będzie musiała być całkowicie przebudowana. Na to pozyskaliśmy stosowne środki z Ministerstwa Sportu.
0: Remont obejmie też szatnie, natryski czy saunę. A skoro o modernizacjach mowa, to warto teraz wspomnieć, że rozbudowa wału Wisły w gminie Baranów Sandomierskim ma kosztować ponad 31 milionów złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana do 2028 roku przez Wody Polskie. Przebudowany zostanie prawie 2,5-kilometrowy odcinek wału. Wpłynie to na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Xi Jinping spotkał się z Władimirem Putinem. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej zapowiedział nowy etap współpracy między Chinami a Rosją. W ubiegłym tygodniu kraj środka odwiedził prezydent USA Donald Trump. Synoptycy zapowiadają cieplejsze niż zazwyczaj lato. Ekspert IMGW Piotr Szuster mówi, że już w czerwcu możemy spodziewać się wyższych temperatur.
5: Pierwsza połowa czerwca będzie raczej charakteryzować się temperaturami w normie, natomiast druga połowa czerwca będzie charakteryzowana przez temperatury do 2 stopni powyżej średniej wieloletniej.
4: Eksperci podkreślają jednak, że prognozy długoterminowe nie określają dokładnej pogody. Zdrowszy mózg jest bardziej odporny na chorobę Alzheimera, a pomagają w tym dobra dieta, odpowiedni sen i intelektualne wyzwania. Tak twierdzą naukowcy z Australii.
6: No, ja dlatego gram w Resident Evil.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: No bo tam są zagadki i strachy, w ogóle horrory, no ja lubię. No.
8: Ja chyba muszę lepiej spać i lepiej jeść, wiesz? Okay, tak to, mi się wydaje.
6: To ja dalej będę grał w gry. Siemanko, ja jestem Adrian i mamy 20.

0: Tu nie będzie zbędnej kokieterii, ale powiem wam, że ostatnio jestem po prostu pochłonięty na maksa tym numerem. Jest idealny. Just the way you are to David Guetta i Milky. Tak, podkręcamy tempo w nowym Melo. No, Olek Pych poszedł na siłownię, chwali się tym na kanale nadawczym, a ja pytam was o to, jak zmotywować kogoś do pójścia, by trochę się poruszać. Mamy propozycję od Marcina.
1: Ja bym osobiście takiej osobie podał przeczyszczający środek i mówił tej osobie, że niestety, ale musi ruszyć swoje 4 litery tylko dlatego, że nieprawidłowo pracują jelita.
0: Podoba mi się ten harassment, zastanowię się, a ty co proponujesz?
2: Mnie bardzo łatwo namówić na to, żeby przyjść na siłownię. Wystarczy, że ktoś z bliskich znajomych.

0: znajomych, przyjaciół dałby znać, że wyprawia świetną imprezę albo urodzinki, będzie tort śmietanowy z borówkami, z malinami. Byłabym tam pierwsza.
1: No, rozumiem to. Ja zrobiłbym dokładnie to samo. Na wasze propozycje też czekam.
2: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
3: Najbardziej chcę iść na skutera.

0: Powiedzieć komuś, że lubicie go jak lato, to jest naprawdę niezły komplement. Modelki Wodarski. A to jest Melo Radio, 27 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze spotkamy się z bardzo mocarnym duetem, no bo będzie J-Lo i Pitbull w piosence On The Floor. Wiem, że część z was oglądała serial z J-Lo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja. Idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania. Różne wzory. 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels. Skala 1 do 64. Tylko 24,99. Biedronka.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
14: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,39.
17: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

No czasami tak jest, że ciężko pracujecie na laptopie i wyskoczy jakiś error. O tym jest ta piosenka, to Natalia Nykiel w Melo. 17 minut do godziny 13. Czas leci jak szalony, a to dobrze, bo chcemy już trochę poczuć tego weekendu, zwłaszcza, że od dzisiaj możemy cieszyć się piękną, słoneczną pogodą. I tak ma już być przez co najmniej tydzień, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście to będzie tak wyglądało. W weekend nawet 26 i 27 stopni, także zapowiada się to całkiem nieźle. Jeżeli planujecie jakieś fajne rzeczy, to pamiętajcie, że szybka kasa może pomóc. 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i zgarniajcie. We'll be right back.

0: Dubjok z Fizzo i How Does It Feel. A ze mną jest Ula Karciarek, siemka.
1: Jestem, cześć.
0: Co tam dobrego?
1: Będą newsy.
0: O!
1: No i będę miała dobre informacje dla kierowców, bo są ceny maksymalne paliw na jutro. No i też coś dla fanów siatki.
0: Dobra, czyli od motoryzacji po sport. Subcio.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Andy Dust, Caris i Zokiria w Melo Radio. Ula, jak nowe słuchawki? Spoko?
1: Super.
0: Ula ma nowe słuchawki, bo poprzednie się trochę popsuły, ale już wszystko działa.
1: Bardzo fajne, dziękuję.
0: No i subcio.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gastorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Gastoramy. W Gastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na Gastorama.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
13: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
14: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś gościmy Tomasza Cybulę, dyrektora handlowego Sixt Polska. Obecnie żyjemy w świecie subskrypcji takich jak Netflix, Spotify czy innych platform. Dlaczego ten model tak dobrze się przyjął?
15: Bo jest wygodny i elastyczny. Płacimy za korzystanie, a nie za posiadanie, dzięki czemu nie zamrażamy pieniędzy w rzeczach i nie jesteśmy przywiązani do jednej decyzji. Możemy zmieniać rozwiązania wtedy, kiedy zmieniają się nasze potrzeby, bez poczucia straty i bez presji.
14: Czyli to również większa kontrola finansów?
15: Tak. Nie ponosimy ryzyka utopionych pieniędzy i nie musimy przewidywać wszystkiego z wyprzedzeniem. To model, który daje większą elastyczność.
14: A samochód wpisuje się w ten model?
15: Tak, i to bardzo wyraźnie. Zamiast kupować auto na kilka lat, coraz częściej traktujemy je jak usługę. Wybieramy takie, jakie potrzebujemy, na określony czas i do konkretnego celu. Dzięki temu nie musimy utrzymywać jednego samochodu do wszystkiego, ani ponosić kosztów, kiedy z niego nie korzystamy.
14: Dziękuję za rozmowę. Po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
13: Ogłoszenie płatne.
16: Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.
17: No i dobra, czas na newsy Melo Radio, minuta do 13, Ula Harciarek.
18: Ostrzeżenie przed atakiem lotniczym na Litwie zostało odwołane. Wcześniej wykryto możliwego drona przy granicy z Białorusią. Incydent trwał około godziny. Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,50, za benzynę 98 7,06 zł, a za diesla 6,97. No to jeszcze sport i siatkówka. Nasza kadra zmierzy się dziś towarzysko z Serbią, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
19: Wiemy doskonale, że jeżeli chcemy podnosić swoje umiejętności, to trzeba rywalizować z najlepszymi i przede wszystkim wygrywać po to, żeby zapewnić sobie miejsce w Final Eight Ligi Narodów.
18: A ta jest jednym z głównych celów naszych siatkarzy na ten sezon.
17: Ja na przykład rywalizuję bardzo często ze sobą.
18: Tak?
17: W jakiś sposób?
18: W siatkówce?
17: Nie. W kontekście spania.
18: O.
17: No i się nie wysypiam. No i siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Dust zaczyna tak naprawdę tę godzinę. To jest dokładnie ten sam typ, co supportował Enrique Iglesiasa z Okuria. Już teraz.

Announcer It's After You w Melo Radio, 15 minut po 13. Niektórzy to mają farta, bez kitu. Czytam właśnie o kobiecie, która leciała z Krakowa do Liverpoolu i dla beki, a wzięła sobie zdrapkę. No i co? No i wygrała. Ponad 2 miliony złotych. Teraz wszyscy świętują, no bo faktycznie to spore wydarzenie. Nawet same linie lotnicze się jarają, bo pewnie sobie jakieś koszty zrobią, ale wiecie, morał z tej bajki jest krótki i wszystkim znany. W Melo tyle może nie wygracie, ale w szybkiej kasie 200, a nawet 500 złotych jest do zdobycia, więc róbcie z tym, co tylko chcecie i jak chcecie. Meloradio.pl

Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. Akurat odnośnie tego tytułu to mam wrażenie, że chodziło o imprezę, a wy raczej chcielibyście iść już na chatę, bo siedzicie w pracy, ale spokojnie, już niedaleko, już coraz bliżej, naprawdę. A żeby szybciej zleciało, to jeszcze będzie za chwilę u nas Bryska. Lato pocałuj mnie w remiksie Mendiego.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg.

0: Pryska i Lato, pocałuj mnie w remiksie Mendiego, 17 minut do 14. No, całe szczęście wyszło słońce, cieszymy się pogodą i to dobrze, bo się nastrajamy na Sunrise Festival!
1: Sunrise Festival!
0: Dokładnie! 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu na Podczele, gdzie będziemy na 6 scenach i będzie piękna atmosfera. Czy czujesz te niesamowite emocje, stary?
1: Czuję, w ogóle tam będzie taki, będzie taki festiwal, że innego takiego drugiego nigdy nie zobaczycie już.
0: To prawda, ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało pole namiotowe, bo to tam będą chyba najlepsze melanże. A, i Gordo Reni Sone Valt Loco Loco, Reni będzie na Sunrise Festival.
2: To się podobno nazywa pole wymiotowe, jak jest dobra impreza.

0: Jesteś pięknym, złym aniołem.
1: Wow, Adrian, ale masz wszczepy. Dzięki. Na taki cyberpunkowy klimat,
0: no, bez kitu, bez kitorka.
2: Wczoraj do tego doszliśmy.
0: Tak. No, to jest totalny. Kto nie gra w cyberpunka, to polecam, bardzo fajna gra. Iga Mikołaj w studiu, siema.
1: Yo!
2: Hej!
0: A wygraliście w cyberpunka?
1: Pewnie.
2: Pewnie, 3 razy.
0: O, super. A przeszliście?
2: Tak.
0: 3 razy?
2: 2.
0: Też fajnie.
3: A już o 14:00 zagramy
1: Waterfalls, James Hype, Sam Harper i Bobby Harvey.
0: Pomóc ci?
2: Nie, sama sobie poradzę.
0: Nie, no
1: nie uwierzysz, gdzie James Hype zagra.
2: Sunrise Festival?
0: Dokładnie!

0: miał.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Koczysz do Carrefoura?
6: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
8: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Po reklamie. Meloradio Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
17: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
18: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
17: Nasz MSZ odradza wyjazdy do Afryki, bo w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie pojawiło się ognisko eboli. WHO wydała międzynarodowy alert. A każdy kierowca będzie musiał mieć w aucie apteczkę, chce tego Ministerstwo Infrastruktury, mówi ratownik medyczny Adam Stępka.
19: Jeśli posiadamy taką apteczkę, a w niej chociażby rękawiczki lateksowe, czy właśnie maseczkę do resuscytacji, wówczas chętniej udzielamy tej pomocy, bo wiemy, że posiadamy środki ochronne.
17: Apteczka jest obowiązkowa na przykład w Niemczech, Francji czy Austrii. No i jeszcze pogoda. Według synoptyków połowa tego tygodnia upłynie pod znakiem chmur, deszczu i burz. No ale za to jest ciepło, około 20 stopni.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Mikołaj, oni to zrobili.
18: Co zrobili? A, to zrobili.
17: Wiesz, ja to dla Beki tak napisałam.
18: No ale to teraz już nie ma wycofki.
17: Nie ma.

0: Night w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Dzień dobry, środa to dzień przyjemności. To jakie? Ja tydzień temu tak dla Beki sobie skomentowałam naszą rolkę. Byliśmy z Mikołajem na treningu Legia Ladies.
2: Tak jest.
1: Próbowałam trafiać w piłkę.
2: No, wiesz, trudne były początki, ale dalej będzie tylko lepiej, ponieważ Iga... No, obiecała wszystkim, że na 600 lajków zapisze się do klubu i będzie chodzić na treningi i 600 lajków zostało wbite, więc szukamy teraz drużyny, zespołu.
1: Ale nie jest łatwo znaleźć drużyny dostosowanej do mojego poziomu, ale
2: no tak, to tak trzecia klasa podstawówki mniej tak, więcej, to jest tak. Ten poziom.
1: A z kolei nie mogę trenować z trzecioklasistami, no bo wiadomo, to byłoby
2: bo by
1: dziwne.
2: Cię ograli.
1: Freak Fight. Ale uda nam się. Iga Mikołaj, hej.

0: to Colors, Heavy Metal Love. Mikołaj, no? Czy ty jesteś krabem?
1: Nie. Nie, ale śnił mi się krab ostatnio.
0: Mentalność kraba, czyli jednak. O tym pogadamy
1: ale
0: za chwilę.
1: Ale ty też mi się śniłaś w tym samym śnie.

0: Jeżeli mówicie do swojego partnera krabie ty, to przestańcie, bo to jest obraźliwe.
1: Kto tak mówi w ogóle? Tak mój krabie. Ale chodzisz bokiem.
0: Ty krabie, ty mój kochany krabusiu.
1: Masakra.
0: Istnieje coś takiego jak mentalność kraba i to jest taka postawa społeczna polegająca na utrudnianiu innym osiągnięcia sukce-

0: trafione.
1: Czyli, że kraby spoko.
0: Kraby spoko, no. Chodzą bokiem i są śmieszne.
1: Lubimy kraby. Kraby lubią jabłka, nie wiem, czy wiecie. Taka ciekawostka. Serio, widziałam, naprawdę. Krab biegł z jabłkiem. No, nieważne. Nieważne, za chwilę o szybkiej kasie będzie.

0: Pięknie.
1: O, pięknie. Cyril, Mary Jo. A wiesz, że można u nas wygrać szybką kasę?
0: No, wiem. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tam można zgarnąć 200, a nawet 500 zł. A dlaczego pytasz?
1: Pytam dlatego, bo to jest bardzo popularny temat. Pieniądze. Mhm. Pieniądze kochamy rządzą pieniądze. Światem. My kochamy pieniądze. Edyta Górniak kocha pieniądze. Ostatnio dziennikarz porozmawiał z nią o wynajmie. Mhm. Jesteś gotowy?
0: No nie wiem, zapnę pasy, poczekaj.
1: Pamiętaj,
0: dobra,
1: że ona ma tam 3000 lat, jest bardzo mądrą kobietą.
0: Tak, 3000 lat to już powinna mieć dużo na koncie, nie? Właśnie. Gdzieś tam sobie odłożyć jakieś, nie wiem, złoto albo coś.
1: Posłuchajmy.
2: Listen, wiecie, to jest absurd, jakie są ceny. Jeżeli tutaj wynajem domu w dobrej okolicy bezpiecznej jest około 20 tysięcy złotych, a na Bali można wynająć dom na rok za 20 tysięcy złotych, no to o czym my mówimy, nie? Te ceny są abstrakcyjne.
1: Jedziemy na Bali.
0: No, ja nie jadę. Ja akurat mieszkam w taniej i niebezpiecznej okolicy i mi jest okej. Okay.
1: Jest tanio? Nie. Jest bezpiecznie? Nie, ale jest swojsko, prawda?
0: Dokładnie.
1: Ale swoją drogą, jeżeli na Bali jest tak tanio, to szybka kasa może wam fajnie sfinansować takie mieszkanie na Bali.
0: Tak, jakbyście chcieli sobie wynająć dom na rok... No to tam 20 tysięcy nie mamy, ale trochę się dołożymy. meloradio.pl, żeby zgłosić się do szybkiej kasy, 200, a nawet 500 zł czeka.

0: Kygo, Can It Save My Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.
1: A ja trafiłem na ciekawy artykuł. Psychopatki są wśród nas, ale dobrze się kryją. Jak je rozpoznać? I czy są w tym studiu?
0: Czemu patrzysz na mnie?
1: Sprawdzimy to, Iga, już niedługo.
0: Ja już ci powiem, nie jestem.
1: Dobra, dobra, wszystkie tak mówią.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
0: Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Na 99,1.

0: Eli O, Slavinia, I Wanna Go. No to proszę cię, Mikołaju, obiecałeś temat, to słucham.
1: Tak, bo się okazuje, że jest o wiele więcej psychopatek niż się wydaje, tylko że ciężej jest je zidentyfikować, bo męscy psychopaci często używają przemocy, natomiast damscy psychopaci tak? używają nieco innych środków. Mianowicie gaslighting, plotki, oszczerstwa, izolowanie i atakowanie wybranej osoby to są cechy psychopatyczne u kobiet.
0: Straszne to jest. Mhm. Na szczęście to nie ja.
1: Tak? A kto mnie gaslightował ostatnio, że cię uderzyłem? Sama się uderzyła moją ręką, a potem mi wkręca, że to ja ją biję.
0: Ale to był żart!
1: A, no, dobra, no, znasz, no, no, no, no, no.
0: Ale swoją drogą boli mnie nadal.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: with Nothings. Tak podkręcamy ten poczucie słońce, a ja zaglądam w swój portfel i powiem ci, lipa.
1: Że powiało chłodem.
0: Że powiało chłodem.
2: No właśnie, czyli co? Żyjecie od wypłaty do wypłaty. No i o tym będzie
1: jak większość pewnie.
3: A już o 15 zagramy
1: Can't Deny It, Jazzy i Spritz.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8:00. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
3: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18:00 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann. ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harczarek on the mic.
3: Tysiące związkowców Solidarności zjechało do Warszawy. Domagają się przyjęcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
4: Muszą ludzie zdecydować, a nie Senat.
5: Władza należy do ludu, nie? W Szwajcarii tam co chwila jest referendum.
4: My, naród, to wybieramy i my jako naród rządzimy tym, a nie oni. Oni są tylko naszymi wysłańcami i my takich pracowników nie chcemy.
3: W Senacie wciąż trwa dyskusja nad wnioskiem prezydenta. Europejczycy nie za dobrze radzą sobie z segregacją śmieci. Większość plastikowych odpadów w Unii trafia na wysypiska zamiast do recyklingu. W Polsce przetwarzamy zaledwie 20% odpadów. Na koniec finanse polskich zetek i milenialsów. Niemal połowa z nich żyje od wypłaty do wypłaty, wynika z badania firmy Deloitte, i częściej niż rówieśnicy na świecie narzekają na dostępność mieszkań.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Słuchajcie, Freak Fightu, mamy dzień metrologii i zmierzymy dzisiaj długość.
1: No będziemy mierzyć długość.
2: No właśnie. Ja Mikołaj, siemanko.

0: zabierzemy do Płocka.
1: Tam w Płocku dzieją się ciekawe rzeczy.
0: Warto mieć pusty brzuszek, jak się tam pojedzie. Hey son, Sam Feld.

0: Cheryl w radiu. A my was zapraszamy do Płocka, bo tam są rosołomaty.
1: Uwielbiam automaty. To jest taki nasz w sumie trochę narodowy już fetysz powoli się robi.
0: To prawda.
1: Do wszystkiego mamy automaty.
0: I naszym,
1: jak w Japonii zresztą.
0: Fetyszem też jest rosół.
1: Tak, i w rosołomacie można sobie kupić właśnie taki słoiczek rosołu, ale cena, no nie wiem, sporo, 22 zł.
0: Ale może to jest taki domowy rosół?
1: No jak może być domowy, jak jest z automatu?
0: Bo tak jest napisane. Umiesz czytać?
1: Aha, no dobra, jak jest napisane, to przepraszam.
0: Przecież jest napisane, rosół domowy jak wół.
1: I to płockie słoiki, a ile by kosztowały warszawskie słoiki?
0: Z 5 dych, 60 może?

0: to Freak Fight w Melo Radio. 14,5, nie, to nie ta tabelka, 94 centymetry podobno, taki jest obwód prawidłowy u mężczyzn, jeśli chodzi o talię. Zobaczymy jak u ciebie, bo dzisiaj mamy
1: gapisz
0: dzień mierzenia.
1: Gapisz mi się na bebech?
0: No tak, gapię ci się na
1: bebech.
0: Bo
1: jest ogromny, no dobra. Sprawdźmy to,
0: nasz
1: mamy
0: wydawca.
1: Miarkę.

0: co prawda taką metalową, ale...
1: Spróbujmy.
2: Nie mam innej.
1: 94 cm.
0: Niżej, tu o.
1: Tak, mierzymy. Kręć tam się wokół Mikołaja, kręć,
0: a
1: kręć.
0: A myślałem, że ja mam kręcić.
1: Nie, ty nie, ty się nie ruszaj. I wynik jest...
0: 120.
1: 120 cm.
0: Na szczęście wzrostu mam więcej, więc nie jestem szerszy niż wyższy. To już sukces.
1: To już sukces, a drugi sukces, jeżeli jesteś najedzony, to jesteś szczęśliwy i bogaty.
0: No właśnie, to dobrobyt tutaj widać, prawda?
1: Stary, pomocy.

0: Mikołaj, ile ty masz w końcu centymetrów? Stali.
1: A, 120.
0: Wow. A propos robienia dobrze, porozmawiamy o związkach w tej godzinie.
1: O, jest takie pytanie, które warto podobno zadawać i powtarzać je co jakiś czas.
0: A jakie?
1: Doszłaś?
0: I teraz?
1: Nie, w sensie to pytanie. Czy to pytanie?
0: Aha, nie wiem.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i bubel.

0: że radio to speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
3: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
2: Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
2: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Po reklamie. Autopromocja.
19: Ej, ale co się działo?
20: Cały czas tłukło.
21: Ale gdzie tłukło?
20: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
19: Ale jak to brzmiało?
21: No i?
20: Ani spać, ani się położyć.
22: No jak co? Wstawać!
23: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
19: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
22: Waldek,
19: Marcin
23: i Daria.
22: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.

0: A to Tripsy Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną? Podobno jest takie zdanie, które sprawia, że związkom jest lepiej.
1: Pytanie właściwie. To nie jest to pytanie, o którym ja myślałem.
0: Nie
1: chociaż bardzo blisko, bardzo blisko. Bo to pytanie brzmi, co sprawia, że czujesz się najbardziej kochany lub kochana?
0: Że tak po prostu?
1: Tak po prostu.
0: Ja mam teraz odpowiedzieć?
1: Nie, no nie musisz odpowiadać, tylko po prostu, wiesz, zadajesz takie pytanie i wtedy wiesz, w którą stronę iść.
0: I to ma sprawić, że wasz związek będzie lepszy?
1: No tak, no bo będziesz wiedziała, co sprawia, że się czuje kochany i będziesz mogła to sprawić, nie?
0: Wow, jakie to jest proste.
1: Wow,
0: a wy się
1: no
0: rozstajecie bez sensu.

0: James Hype, Be Mine. Drodzy kierowcy, wy musicie naprawdę mieć dużo pieniędzy.
1: Coraz więcej, jak się okazuje.
0: No właśnie, bo w newsach o tym będzie, prawda?
2: Tak, w newsach będzie coś dla kierowców o podwyżkach.
3: A już o 16 zagramy
1: Graceland Yearbooks. A mi się akurat dzisiaj check engine zaświeciło.
0: Czyli musisz jechać do mechanika?
1: No.
0: O, ale na pocieszenie Yearbooks punktualnie o 16.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Erste Bank Polska. Co jest grane w Tarnobrzegu?
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Już 13 czerwca w Koprzywnicy szykuje się Biesiada Floriańska. To z okazji Dnia Strażaka i 115-lecia OSP Koprzywnica. W programie przewidziano wspólne świętowanie, występy artystyczne, regionalne przysmaki i przede wszystkim integrację mieszkańców. Z kolei Teatr w Nowej Dębie zaprasza na spektakl Niezły Burdel. To zabawna historia, która mogła wydarzyć się wszędzie. Będą 4 postacie, 1 adres i masa nieporozumień. Kto przyszedł za wcześnie, kto wyszedł za późno, a kto w ogóle nie powinien się tam znaleźć. Będziecie mogli to sprawdzić w niedzielę o godzinie 16. A na koniec 31 maja w Baranowie Sandomierskim szykują się obchody Dnia Dziecka. Nie zabraknie sportowych emocji, ale także ciekawych animacji dla najmłodszych. Będą dmuchańce, koncerty, warsztaty oraz piknikowe smakołyki. A to wszystko od godziny 10 na stadionie lekkoatletycznym.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: 8 lat więzienia może grozić Polakom podejrzewanym o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mieli m.in. zdobywać informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce, mówi Dariusz Aleksandrowicz z kancelarii premiera.
5: Zarzuca się im m.in. czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
4: Podejrzani nie przyznają się do winy. Szykuje się podwyżka dla kierowców. Ministerstwo Zdrowia planuje podnieść opłatę za badania psychologiczne do 200 zł. Wyższa stawka obejmie m.in. kierowców zawodowych. No i na koniec influencer oszust. Wojciech Sobierajski, znany jako spec odbicia rekordów, twierdził, że złowił najdłuższego szczupaka w Polsce. Ale szybko okazało się, że to ryba złowiona w okresie ochronnym. Sobierajski zapowiedział, że w ramach zadośćuczynienia wysprząta brzeg jeziora Żarnowieckiego.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i możecie być jak takie grube ryby, bo my szybką kasę rozdajemy.
3: O, pięknie połączone.
2: Dziękuję.
3: Nie
2: dziękuję.
3: Będzie trzeba sprzątać żadnego brzegu.
2: Tylko używać naszej strony meloradio.pl. Iga Mikołaj.

0: Bella Ciao, El Profesor i Ujel.
1: Ujel?
0: Ujel, tak oui, David oui. Guetta mówi o nim, Ujel.
1: Wow.
0: Ja to jadłam obiad przed chwilą, wiesz?
2: A ja sprawdzałem, co tam słychać, wyobraź sobie, na TikToku.
0: Wow, przecież nie masz TikToka.
2: No wiem, ale to nie znaczy, że nie mogę nie sprawdzać, co tam się dzieje. Mhm. A dzieje się, bo jest akcja, że na koncie TikTokowym amerykańskiej partii demokratycznej pojawił się spot wyborczy
0: tak. Z
2: Magdą Gessler.
0: Z Magdą Gessler, naszą restauratorką?
2: Znasz to intro z Kuchennych Rewolucji, jak lecą te noże i ona je tak zatrzymuje.
0: No pewnie.
2: To najwyraźniej tak bardzo im się to spodobało i pasowało im do koncepcji, że postanowili to sobie wykorzystać.
0: A ile ona pieniędzy zyska? No bo to rozumiem bez jej zgody, tak?
2: No chyba, nie wiadomo jeszcze. Musi się
0: Madzia?
2: Odnieść do tego tematu.
0: Madzia?
2: A co jak ona będzie kolejnym prezydentem Ameryki?
0: Wow. Magda Gessler na prezydenta.
2: Ja bym głosował.

0: 17 po 16. Szybka kasa. A my rozdajemy wam pieniądze w Meloradio całkowicie za darmo, dlatego dzwonimy dzisiaj do Kingi, która weszła na stronę meloradio.pl i zażyczyła sobie 200 zł.
1: Halo?
0: Wow.
2: Wow.
0: Siemanko.
2: I już gotowa, żeby odebrać telefon. Siema Kinga, Iga Mikołaj z tej strony Meloradio.
1: No siema, siema.
0: Co tam słychać?
1: Spoko.
0: Spoko? To ja się cieszę. A na co byś chciała szybką kasę od Meloradia?
1: Tak, tak, chciałabym.
0: Aha, a na co?
1: Chciałabym na akademik i na jakieś jedzenie.
0: Wow.
2: Studenckie potrzeby. Pamiętam te czasy, wspominam je niezbyt dobrze. Więc żeby ci trochę ulżyć w tej studenckiej niedoli, ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę.
1: Super. Szybka kasa od Meloradio.

0: A wiesz, że on ma 40 lat, a wygląda jakby miał 27?
1: Co ty mówisz? Naprawdę ma 40? Faktycznie naprawdę. Wygląda na młodszego o wiele.
0: Mm-hmm. Jest mega hot i ten mega hot człowiek wystąpi na Sunrise Festival.
1: O, na Red Stage 1 sierpnia będziecie mogli go zobaczyć na żywo właśnie. Mm,
0: ja chcę go zobaczyć bardzo i wy też możecie.
2: Meloradio, Tarnobrzeg na 99.1.

0: niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
9: Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie. Melo Radio Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: Jax Jones, Duke Dumont, I Got You, Melo Radio. Kizo, bardzo znany raper, jeden z lepszych raperów w całej Polsce, poszukuje statystów do teledysku.
1: Jutro Kizo będzie kręcił klip w okolicach Trójmiasta. Okay. Lokalizacja nie jest jakby doprecyzowana. Tak czytam w ogłoszeniu. Okolice Trójmiasta, prawie pół dnia zdjęciowego, udział bezpłatny.
0: No właśnie, to jest ciekawe, bo ja chciałabym zacytować tutaj piosenkę Kizo, dobrze?
2: Robię działania i wychodzą wyniki. Pozdrawiam panią od matematyki.
3: Pozdrawiam!
2: Która dała mi szansę i komis w drugiej klasie, na który nie wstałem, no i na razie.
0: No skoro liczył i w ogóle, to dlaczego on nie wie, że to trzeba płacić ludziom?
1: No bo właśnie wyliczył, że mu wyjdzie taniej, jak nie zapłaci.
0: Aha! No to zgłaszamy się?
1: Ale to daleko.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Uwielbiamy ten numer. Słuchacie Freak Fightu, mamy środę. Mikołaj, jak często tankujesz?
1: No, staram się tak raz na miesiąc. Celuję tak.
0: A nie. Aha, że samochód.
1: No, a o jakie tankowanie?
0: Nie,
1: pytasz?
0: Właśnie, nie o to, tak tylko cię sprawdzam i twoją reakcję.
2: W newsach powiem, gdzie najtaniej zatankujemy.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Loco Loco, Gordo.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Reklama.
1: RTV EURO AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV EURO AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
2: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Co jest grane w Tarnobrzegu?
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek sportowa propozycja. Mosir w Tarnobrzegu zaprasza w niedzielę na 10. memoriał tenisowy imienia Józefa Salika. Wezmą w nim udział pary żeńskie, męskie i mieszane. Dzisiaj można się jeszcze zapisać telefonicznie lub osobiście na kortach. Początek rywalizacji o godzinie 14. Przechodzimy do muzycznej propozycji. 27 maja w Nowej Dębie szykuje się koncert Stachurskiego. To z okazji jubileuszu 30 lat pracy artystycznej. Będzie można usłyszeć jego znane hity oraz nieco nowsze utwory. Początek o godzinie 18. A bilety możecie znaleźć w internecie. Z kolei 13 czerwca również w Nowej Dębie szykuje się Militariada. Nie zabraknie występów muzycznych i przede wszystkim wojskowego klimatu. Wydarzenie to od lat budzi ogromne emocje wśród mieszkańców. Dla wielu osób to też coś więcej niż zwykły festyn. To jedna z najważniejszych imprez plenerowych w mieście.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
16: Ula Harciarek on the mic. Kierowcy, najtaniej obecnie zatankujecie na Lubelszczyźnie według portalu epetrol.pl. Najdroższa benzyna, 95, jest w województwach łódzkim i podlaskim. A dziś zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie regulujące sprawę najmu krótkoterminowego. Nakazuje każdemu wynajmującemu wpisanie się do krajowego rejestru, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
17: To jest moim zdaniem najważniejszy krok do tego, żeby zlikwidować albo przynajmniej bardzo znacznie ograniczyć szarą strefę.
16: No ale w Polsce nowe prawo nie działa, bo rządzący nie zdążyli dostosować naszych przepisów do tych zasad. UEFA dożywotnio zawiesiła czeskiego trenera za nagrywanie piłkarek w szatni. Zawnioskowała też do FIFA o nałożenie na Petra Wlachowskiego międzynarodowego zakazu trenowania.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i warto się hajtać.
15: Warto się hajtać, ale tylko jak się ma bogatego starego.
16: To nie my. No trudno. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Mikołaj, mam fatalne wieści. Znalazłam 3 siwe włosy na twojej głowie.
1: Wiem, właśnie. No starość. Starość się zbliża coraz większymi krokami. Już czuję zimny oddech kostuchy. A nie, to twoje ręce, sorry.
0: Oj, już nie są takie zimne. Ale na szczęście znalazłam artykuł, co zrobić, żeby się pięknie zestarzeć.
1: O, no to mi się przyda. To ja, co trzeba zrobić, żeby się pięknie zestarzeć?
0: Musisz spać dużo.
1: Okej, to już robię.
0: Ruszać się bardzo dużo. Być na odpowiedniej diecie. Nie być zestresowanym. Ćwiczyć mózg. I generalnie to być wyczylowanym ziomkiem.
1: Dobra, to ja się zestarzeję brzydko.
0: Aha. Nie będziesz takim daddy.
1: Nie, będę takim Janusz.
0: Janusz.
1: Brzucha już mam.

0: Two Times Melo Radio. A teraz Grandpa, czyli Mikołaj Kujawiński, przedstawi nam historię nie z tej ziemi.
1: Tyson Fury to jest taki bokser, tak, wywodzący się z Wielkiej Brytanii, łysy, no z Irlandii właściwie. Łysy. I on ma córkę 16-letnią, która wyszła teraz za mąż, co? Za 18-latka i dostała w prezencie od ojca 24,5 miliona złotych.
0: Co razy dwa?
1: I teraz będą mieszkać w przyczepie.
0: Co? Razy trzy?
1: Ale to nie jest taka przyczepa, tylko no tak, z dwiema sypialniami. Otwartą kuchnią, połączoną z salonem, białe ściany i eleganckie złote wykończenia.
0: To jest na pewno przyczepa?
1: No, tylko nie wiem, do czego by ją można przyczepić, ale teoretycznie jest.
0: I będzie można nią jeździć?
1: No chyba tak, chyba ma kółka jakieś, nie?
0: Wróćmy do tego, że dostała ile jeszcze raz?
1: 24,5 miliona złotych w prezencie ślubnym. Dla 16-latki, nie?
0: To co ona kupi? Wszystko. A wy też możecie prawie wszystko mieć, a przynajmniej część tego wszystkiego, bo my rozdajemy szybką kasę od Meloradia.
1: I nie trzeba się z nikim żenić. 200 albo 500 zł wystarczy wejść na meloradio.pl.
0: Proste to jest. 200 zł, 0,5 tysiąca złotych. Na przyczepę? Nie, no ale...
1: Ale nie na taką.

0: John Summit, All the Time w Melo Radio.
1: Ja już nie zamierzam dłużej tolerować tego, że jestem głodny, Iga.
0: O.
1: Cytując wielkiego człowieka.
0: Brzmi znajomo.
1: Dlatego wychodzę.
0: Ale...
1: Ale sprawdzę też przy okazji, gdzie jest tanio na stacjach.
0: W sensie po prostu wychodzisz
1: tak,
0: z programu?
1: Tak, wychodzę, pa.
0: Ale Mikołaj, w sensie on wyszedł, ale... No dobra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz
2: wujek Rexa,
1: żeby
2: zaskoczyć swoją
1: siostrzenicę
2: na urodziny. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
18: Bittersweet.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

DJ Remo, Cymek w Meloradiu. Mikołaj wyszedł ze studia, bo po pierwsze był głodny, a po drugie powiedział, że znajdzie tanie paliwo. Teoretycznie jestem z nim połączona, sprawdźmy, czy to działa. Mikołaju, czy się słyszymy? Nie, ojej, no trudno, ale musicie mi wierzyć na słowo, że jedzie, ma okulary przeciwsłoneczne i szuka, jaką on ma skupioną minę w poszukiwaniu tego paliwa. Jest bardzo skupiony, coś nawet cały czas gada i chyba nawet myśli, że rozmawiamy na antenie. Ale on jest stary i trzeba mu to wybaczyć. Czy jest paliwo tanie? Nie ma. O, zabrał mi uznanie oczami. Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: Favor, Fisher, Tonzena, jest i Oluś.
1: Jestem.
0: No i co tam?
1: Ale brakuje tu kogoś.
0: Wiesz, Mikołaj poszedł szukać taniej benzyny.
1: No to powodzenia, nie wróci przez następne 500 lat.
0: O, no, szukam nowego współprowadzącego.
1: Możemy wystawić, naprawdę. Dobra. Nie ma problemu. Jak on jedzie szukać taniej benzyny, to życzę mu powodzenia. Ja na przykład szukam dobrych hitów i patrzę, od razu znalazłem.
0: To jest niesamowite.
1: No i popatrz, co zagramy o 18?
2: A już o 18 zagramy
1: Haven, Caitlin, Aragon, wow. I Run. No i jest pięknie. A ty teraz będziesz też uciekać?
0: Wiesz co, ja będę teraz się malować, ale nie mogę powiedzieć dlaczego.
1: Okej, a powiesz mi zaraz?
0: Tak.
1: Okej. Buzi! Mua.

0: 3D. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
1: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
15: Get ready with me.
16: Let's go! Było już trochę beauty life hacków, a jak wiemy, nie tylko tym człowiek żyje. Jest ciepło, bla bla bla, ale w sumie co jest najważniejsze, to to, że w końcu widać naszą biżuterię. No ale wyobraźcie sobie te chwile, gdzie chcecie coś znaleźć, wybrać, założyć. No ja wiem, już na samą myśl ogólnie robi mi się słabo. Totalnie tego nie rozumiem i jakim cudem one się tak plączą. Jestem pewna, że całą biżuterię układam, a tu nagle wyciągam i wszystko jest zmieszane. No w ogóle szkoda gadać. Na to nie mam sposobu, ale za to wiem, co zrobić, żeby ten proces trochę przyspieszyć. Nie jest on jakoś turbo odkrywczy, spokojnie, ale coś Wam tam na pewno pomoże. Wysypcie wszystko na stół, na to dajcie małą kroplę oleju rzepakowego i trochę go tak wmieszajcie w całą poplątaną biżuterię. Weźcie sobie igłę lub wykałaczkę, przyda Wam się to przy tych w sumie największych supłach. No i to koniec. Na tym w sumie mój lifehack się kończy. Olej i igła załatwi całą sprawę. Nie zrobicie oczywiście tego w minutę, ale zdążycie to ogarnąć przed wkurzeniem się na wszystko. Serio warto. Dzięki temu będziecie mieli another day, another slay.
14: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
15: Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
17: Dochodzi 18:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
18: Kierowcy zapłacą mniej za tankowanie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,50, a oleju napędowego 6,97. Klamka Zapadła Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Jego nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Łukasz Podolski, mówi prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
19: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
18: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej. A na koniec coś jeszcze dla kierowców. Ci, którzy będą podróżować wokół Krakowa, czekają dwie noce utrudnień. Od 21 do 5 rano zamykane będą tunele na północnej obwodnicy miasta. Na ekspresowej 52 samochody pojadą objazdami.

0: idę w melo.
1: Na zegarach już punktualnie 18. Ja się cieszę, że przychodzę, kiedy szefa już nie ma w pracy, no bo ja tak dzisiaj pod koszulek, krótkie spodenki. No, wakacje już czuć w powietrzu, słuchajcie. Mam nadzieję, że wy też je poczuliście i będziemy je czuć każdego kolejnego dnia tylko mocniej. Ja o to zadbam na pewno muzycznie. Anima i Joji, Beautiful. Ten numer na pewno wleci na playkę. Będzie Vice i Tom Gregory z numerem Never Let Me Down. A zaczynamy od Haven i Caitlin Aragon. To I Run. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Anima i Joji, To Beautiful w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 9 minut po 18, a za chwilę zobaczymy, czy odgadniecie, o czym myśli Pychu. Będzie Melomerch do zgarnięcia.

0: mówiłem, że poczujecie wakacje. Z tym numerem nie da się inaczej. Sean Baker i GIF w Mela. Tak dla was podkręcamy tempo, a teraz szansa na to, żebyście przytulili nasz Melo Merch. Mam do rozdania torbę, kubek i pomadkę. No jeśli tylko odgadniecie, o czym myśli Pychu, czyli ja. Mam dla was trzy podpowiedzi. Chodzi mi dzisiaj o coś do jedzenia. No i moje trzy podpowiedzi są takie. Słone, w opakowaniu i małe. Dzwońcie już teraz, żeby dodzwonić się na antenę. Podaję numery 321-321-777. Możecie zadać jedno pytanie. No, czekam na was bardzo mocno już w tym momencie. Dzwonicie do mnie prosto do studia i robicie to zazwyczaj totalnie za free. 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia Meloradia. Ja z chęcią czekam na to, aż lampkę się zapali, no, żebym mógł już odebrać telefon, no i usłyszeć wasze pytanie. Co, o czym ja myślę teraz? No to widzę, że lampka się pali, odbieram. No i robię to teraz. Halo, jak masz na imię?
1: Tomek.
0: No cześć Tomek, słuchaj, o czym ja myślę?
1: Czy są to orzeszki?
0: Aj, nie tym razem. Dzięki Tomek za zabawę, odbieramy następną linię. No to słucham, jak masz na imię?
2: Halo, halo, witam, no, cześć. Dzień dobry.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Cześć. Kamil, ale tutaj dzwonię z większą ekipą, która odgadła chyba zagadkę.
0: No to zobaczymy, czy odgadła, dawajcie.
3: Precelki.
0: Nie słyszałem.
3: Precelki.
0: Nie, niestety nie precelki, ale bardzo, bardzo blisko, słuchajcie. No jest to w bardzo małym opakowaniu zazwyczaj, jest to posolone, no i tak szeleści to opakowanie fajnie, no i można to, takie małe części są, więc próbujcie dalej i za chwilę wracamy do tej zabawy.

0: Dub Dogs v Mela. How does it feel za nami? 27 minut po 18. O czym myśli Pychów? To gramy cały czas, no i mamy dla was trzy podpowiedzi. Chodzi mi oczywiście o coś do jedzenia, a to coś do jedzenia jest słone, w opakowaniu i małe. No słuchajcie, teraz jest ten moment, kiedy odblokowuję linię, właśnie kliknąłem guziczek, no i czekam, aż będziecie dzwonić. 321-321-777. No i widzę, że już wszystkie możliwe lampki się palą, no to odbieram tutaj. Halo, dzień dobry, jak masz na imię?
1: Halo, halo, Ania.
0: No cześć, Ania, słuchaj, o czym ja myślę dzisiaj? Co to jest?
1: Krakersy?
0: No pewnie, tak jest! Wow. Ania, cudownie, słuchaj, jak będziesz kiedyś myślała, żeby zarabiać na tym, żeby czytać w myślach, to jest naprawdę dobry pomysł. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melomerczu leci do ciebie.
1: Super, dzięki wielkie.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Po reklamie.

0: Beautiful People, David Guetta i Sia w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. No słuchajcie, to będzie chyba największa osiemnastka w Portugalii. 18 lat kończy dziś nadzieja polskiej piłki nożnej. Oskar Pietuszewski, człowiek, którego nazwisko było odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki w ostatnich miesiącach. No wszedł z buta do FC Porto, no i na starcie zgarnął właśnie mistrzostwo Portugalii. Stał się ulubieńcem kibiców. No Oskar, dobrego świętowania zdecydowanie cała Polska ci życzy. No ale jak świętowanie, no to oczywiście muszą być życzenia. Especially for you.
1: Happy birthday to you.
0: No tak, wiem, niskobudżetowa, ale ja tyle hajsu co FC Porto nie mam. Sorry, wybacz. Martin Garrix i Ed Sheeran. No oni za to chyba na braki w portfelu nie mogą narzekać. Możesz ich, Oskar, poprosić. Repeat it. Nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: Michelle Schulte i Rehab to Better Me. Tak, gramy jeszcze przed 19 na antenie Meloradia, a Rehab pojawi się już w te wakacje na Sunrise Festival. Wy też możecie tam być. W jaki sposób? O tym wam powiem po godzinie 19, bo będę miał dla was wejściówki.
1: A już o 19 zagramy
0: Jazz i Can't Deny It. Ten numer bardzo dobrze znacie, no i wiem, że wielu z was się ucieszyło, jak się dowiedziało, że już za chwilę na antenie Meloradia poleci. Ten numer punktualnie o pełnej, zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
8: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Sprawdź to sam. Czekaj, dał, kusi ceną każdy dział.
14: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: O reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.
15: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Idę! Idę w Melo!
16: Na zegarach już punktualnie godzina 19. Słuchajcie, przeczytałem właśnie teraz, że mamy Dzień Morza. No to ja mam dla was morze najlepszych hiciorów na ten weekend. Na ten czas przed weekendem. Na weekend też w sumie. Kiedy tylko chcecie, włączycie Meloradio i macie to, co najlepsze. Ale Farbin i Irene Miller. Body Talk, ten numer wam zagram. Będzie Enrique i Pitbull z numerem I Like It. No a zaczyna Can't Deny It. To Jazzy. Tupychu, siemano, już w takim weekendowym nastroju, ale środa to mały piątek, co nie?
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: Loveful, toto kolor z tych mela. Zapachniało latem, co nie? No to teraz jeszcze mocniej je poczujecie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo już w środku lata, w środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia impreza, na której wiem, że mnóstwo z was chciałoby być. No ale co się dziwić, organizatorzy co rok robią wszystko, żeby was zadowolić, no i trzeba im oddać, robią robotę. 6 naprawdę mocnych scen w tym roku, zabawa praktycznie 24 na dobę. Masa artystów, od Sigali przez Rehaba po kultowego Skutera, no i w tym wszystkim, w Kołobrzegu, na Sunrise Festival możecie być wy. Mam dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień tej imprezy. A żeby ją zdobyć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i krzyknijcie: Sunrise Festival z Meloradiem! Nagrodzę najbardziej kreatywny okrzyk, postarajcie się, naprawdę wszystkie chwyty są dozwolone. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gość, który też w Kołobrzegu się pojawi, Sony Fodera i My Lovin'.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradio. A to jeden z dowodów. Bad Angel, Anima i Liza, tak podkręcamy dla was tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A już na samym środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia będziemy razem bawić się w Kołobrzegu. Mówię razem, no bo mamy dla was wejściówki na Sunrise Festival. Dziś na pierwszy jego dzień, 31 dzień lipca. No i poprosiłem, żebyście krzyknęli Sunrise Festival z Meloradiem. No i tych głosówek było naprawdę całą masę, za każdą wam dziękuję. No był mega trudny wybór, ale Daniel to rozbił bank.
2: Sunrise Festival z Meloradiem! Jedziemy!
0: Daniel, siemano!
3: Siemanko, hej, hej, hej!
0: No to jak jedziemy, to jedziemy, powiedz kogo zabierasz!
3: Ojej, jeszcze nie wiem, albo kumpla, albo dziewczyny, jeśli będzie chciał.
0: Oj, to będzie wybór, który muszę ci powiedzieć, może zaważyć na dalszym losie twoich wakacji. Wybierz mądrze. Ale stary, w każdym razie podwójna wlotka na pierwszy dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie.
3: Jezu, dziękuję bardzo, jestem w szoku wielkim, aż mi serce nawala, nie wiem co mam powiedzieć. Bardzo dziękuję.
0: Ty już nic nie mów, tylko się pakuj.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
11: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Melo Radio. Tarnobrzeg. Na 99.1 FM.

0: Samba.
1: No i Samba, Junotas i Bryska w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. Za chwilę pojawi się nowość, Bunt i I Need You. A będzie trudniej podróżować. Właśnie czytam, że jedna z tanich linii lotniczych, ta taka niebiesko-żółta, wprowadza większe nagrody dla swojego personelu. A za co? Za przyłapywanie nas na zbyt wypakowanych bagażach podręcznych. Wiecie, to jak włożymy do tej takiego miejsca, gdzie mierzą, czy wszystko jest dobrze, jeżeli chodzi o nasze plecaki. No i tak sobie myślę, że no w sumie słabo, ale dobrze, że chociaż bagaż doświadczeń z wakacji nic nie kosztuje. Melo.

0: Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam takie numery, które w lato, w ten okres, kiedy jest już tak ponad 20 stopni na termometrach, brzmią zupełnie inaczej niż w każdą inną porę roku. Tak mam z tym kawałkiem. Treasure Soul to Michael Kalfan w Mela. Pachnie wakacjami w powietrzu, a za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Daya i Albi, Good Boys, Hideaway. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. No i po 20 będę miał dla was kolejne wlotki na kolejną imprezę.

0: Home.
1: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Autopromocja. Reklama.

0: w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: O reklamie. Idę w melo.
6: Co za magia za oknami. 20 się zbliża, a dalej jest jasno. No i to mi się podoba. Idziemy w dobrą stronę, zdecydowanie. Idziemy też w stronę piątku, a przeprowadzą nas przez nią m.in. Bausa z numerem Magnetic. Będzie Rihanna i jej kultowa już Disturbia. Zaczynamy od numeru Goodbyes Hideaway, to Daya i Albi. No i w tej godzinie też za kilka chwil będę miał dla was zaproszenia na naprawdę fajną imprezę. Już zostańcie z Meloradiem, żeby dowiedzieć się na jaką. Tu Pychu, siemano.
5: Meloradio. Idę w melo.

To Carrea, Andy Dust i Harris w Meloradio numer 1. 30 Meloradia za nami, 15 minut po 20, a już w piątek w warszawskiej progresji zagra gość, który muzę elektroniczną, no i wszystkie jej możliwe rodzaje ma naprawdę we krwi. Nie jedną scenę już rozgrzał, no i na pewno na parkiet chciałby też wyrwać was. Stefan Bocin się on nazywa, to gość jest z Niemiec, więc trochę będzie musiał drogi pokonać, żeby w stolicy zagrać. Nie zawiedźcie go i też pojawcie się właśnie na jego secie. My mamy dla was podwójną plotkę na to wydarzenie. Żeby ją zgarnąć, no to dajcie mi znać, co zawsze musicie wziąć ze sobą do klubu i dlaczego. Czekam na głosówki i wiadomości tekstowe na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Pitbull i Christina Aguilera to Feel This Moment w Melo Radio. Monia, nasza social queen, śpiewa, no bo wziąłem Monię, tak. Bo Monia bardzo lubi jeden z programów na antenie Melo Radia, prawda?
1: Ja lubię wszystkie programy.
0: Ale jeden z najbardziej to lubisz, prawda? Trzydziestkę, tak?
1: Trzydziestkę, tak.
0: Bo my nagrywamy sobie z Monią fajne filmiki na numer 1 trzydziestki Melo Radia, więc prosimy, prawda. Dajcie
1: zawsze
0: coś fajnego.
1: Mega się cieszę, no. Jak mi mówisz, zróbmy filmik.
0: Tak, głosujcie na meloradio.pl na wasze ulubione numery, a my z Monią sobie ponagrywamy coś fajnego, prawda?
1: No pewnie.
0: A możecie głosować.
1: Głosujcie.
0: Tak, między innymi na ten numer. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy.

Kiedyś Kylie Minogue, teraz Third Life i Sleepwalker, Stata My Head w Meloradiu. Podkręcamy dla was tempo. 18 minut do 21 zostało. Pychu z tej strony, siemano. Tyle hajsu potrzebujemy, żeby być szczęśliwymi. Mądre głowy sprawdziły to na Francuzach. No właśnie, mam przed oczami badania, które mówią, że żeby czuć życiowy spokój, no to na koncie powinniśmy mieć odłożone 30 tysięcy euro. Czyli na polskie to około 130 tysięcy złotych. I to jest kwota, która jest określana przez Francuzów jako bezpieczna poduszka finansowa. No i ja tego trochę, szczerze mówiąc, nie rozumiem. No może dlatego, że jak ja dostaję wypłatę, to dwa dni później zostaje ona w każdym możliwym sklepie. Kto też tak ma?

0: Gips w Melo Radio. To Stan już za nami, tak gramy jeszcze przed 21. No mam nadzieję, że wy już w domu, a jeżeli nie, jeżeli pracujecie, to też dobrze, no bo będziecie zaraz mogli zostać królem drugiej zmiany. Zobaczymy, czy ktoś z was pracuje, jeśli tak, no to już wyciągajcie telefony, bo ja po 21. będę naprawdę chciał poszukać kogoś, kto pracuje i dowiedzieć się, jakie zawody na drugą zmianę muszą robić.
1: A już o 21. zagramy!
0: A ja drugą zmianę bardzo lubię, Don't Want Your Love, mogę wam grać takie sztosy. Ilenium, Ellie Goulding. Ten numer pojawi się punktualnie o 21 na antenie Melo Radia.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
8: Na zegarach już punktualnie 21, to jest Melo Radio, a ja obiecałem, że będę sprawdzał, kto z was pracuje. No właśnie, jeżeli wy jesteście team pracujący na drugą zmianę, no to dajcie mi o tym znać. Szukam króla drugiej zmiany. Dajcie znać, jakie zawody o tej porze są aktywne. 321-321-777 to jest mój numer telefonu, tutaj dzwonicie. A dla króla drugiej zmiany będę miał zestaw naszego merchu, torba, kubek i pomadka. No a dla was wszystkich mam hiciory. Tame Impala i Jenny, Dracula, ten numer na pewno się pojawi. Będzie Morandi i Angel. A zaczynamy od duetu Ilenium i Eli Goulding. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo. Two ships in the night.

0: Jak one to robią, że co nie wypuszczą, to staje się bęgerem. Lubicie jak lato. Nowość od modelek i Włodarskiego w Meloradiu. Tak dla was podkręcamy tempo. 14 minut po 21 na zegarach.
1: Szukamy króla drugiej zmiany.
0: A jak wy robicie w waszej pracy? No jestem mega ciekawy, kto z was pracuje na drugą zmianę. Mega dużo telefonów dostałem, za co bardzo dziękuję. Paweł, dlaczego to ty jesteś królem drugiej zmiany, stary? Opowiadaj.
2: No dzisiaj akurat notkę zaczynam, 21:25, jako motorniczy tramwaje śląskich.
0: A czekaj, to wy na Śląsku macie tak, że w nocy też jeżdżą tramwaje?
2: Oczywiście, że tak.
0: No i powiedz mi, jaka jest taka największa zaleta tego, że pracujesz na nockę, a nie w ciągu dnia, jeżeli jeździsz tramwajem?
2: Zaleta? No, spokój, cisza.
0: Właśnie, nie, nikt nie denerwuje. To też nie jest weekend, nie? Trochę spokojniej.
2: Tak, dokładnie. No przy weekendzie na nockę jest większy ruch, zwłaszcza w centrum miasta, jak ludzie po imprezach biegają.
0: Stary, no to powiedz, w jakim ty jesteś konkretnie mieście i na jakiej linii można cię spotkać? Może ktoś, wiesz, ze słuchaczy Meloradia się uśmiechnie do ciebie ładnie, jak będzie wsiadał.
2: Dokładnie, będę jeździł dzisiaj Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, linia 21.
0: No to jeżeli będziecie właśnie do tej linii wsiadać i zobaczycie najbardziej uśmiechniętego motorniczego na świecie, to będziesz ty, prawda?
2: Oczywiście, jak najbardziej.
0: No to stary, ja nie mogę zrobić inaczej, ogłaszam w tym momencie, że zostajesz królem drugiej zmiany. Ten tytuł leci do ciebie.
2: Elegantko, super, dziękuję.
0: Ale nie lecą tylko słowa, wysyłam też torbę, kubek i pomadkę. Taki zestaw z logiem Meloradia trafia w twoje ręce.
2: Elegantko, super, dziękuję bardzo.
0: No to jak już będziesz zjeżdżał do zajezdni, to zahacz też o pocztę.
1: Król drugiej zmiany w Meloradiu.

0: Crying on the Dance Floor, Sam Felt i Jonas Blue, mało wam lata.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Jeśli tak, no to coś na to zaradzę, bo mam nowość, która mam wrażenie, że może stać się takim wakacyjnym bangerkiem. Hello, the sun is up, where are you? Tak nazywa się numer, za którym stoi gość, który ma zaledwie 19 lat, pochodzi z Francji, no i coś tak czuję, że może na stałe wpisać się w klubowe brzmienia. Mizmo się on nazywa, no to gramy. Hello, już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Rest the

John Summit i DJ Smokers to All The Time w Melo Radio. Tak właśnie, gra wam Melo. 17 minut do 22 nam zostało. Pychu z tej strony. Siemano. Chciała oszukać pizzerię z pomocą AI. To w Rzeszowie. Tam jedna z klientek zamówiła pizzę z salami, ale jak ją dostała, to wysłała zdjęcie do pizzerii, no że tego salami na placku zabrakło. Ale jak się okazało, nie naprawdę, no bo wzięła, wrzuciła zdjęcie tej pizzy do sztucznej inteligencji, no i poprosiła, żeby takie przerobiła, żeby zdjąć z tego właśnie zdjęcia salami, żeby za brak tego salami dostała zwrot pieniędzy. No ale coś mi się wydaje, że teraz może dostać coś o wiele ciekawszego. Osobisty podpis numeru w telefonie pizzerii nie odbierać.

Sweet Nothings. Oscar Metka i jego nowość. Tak, gramy jeszcze przed 22. Słuchacie Meloradia. Jeżeli na waszym koncie jest Sweet Nothing, no to wbijajcie na meloradio.pl po szybką kasę. Mamy dla was 200 zł do zgarnięcia na cokolwiek tylko chcecie. Wpisujcie nam wasze pomysły na naszej stronie. A kto wie, być może jutro odbierzecie telefon z szybką kasą.

Reklama. Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. Po reklamie.

0: to jest Melo Radio.
1: Jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak w

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet. O reklamie. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
3: No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek, Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

rozmowa. Bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.